ja cię lubim, wiedzę, bo wciera, a mniej jako zajtra. Lubim cię stale, więc nawżdy, niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzie o wielkim świecie, którzy chcą po sobie nieco zaniechać. Nieco piękne, a niezapomnianie, aby się ich zapamiętało.

stronę masz i bakry masz. Za to wszystko może atmosfera. Mamy tlakową niż.